0: nwoma edi kan ne ti aduonu mmiɛnsa yɛde bɛfiri nkono no koraa ne yɛde akɔ sɛde si 14 na ɛnyɛ baade saa
1: ɔbɛko
0: na asɛm a na mene wode so wo nyinaa ne sɛ ɛtommerɛ bi ayɛ agyedifoɔ yi no aa na ka sɛ nyankopɔn ɔnyɔ tommerɛ bi a ɔlumae ɔtumi twi n'aniaa na ka sɛ ade no ɛmfa ne ho anaa sɛdeɛ berɛ bi asuafoɔ ne pressure gu yetu so wɔ nsuo no so no ɔ sɛ wurade yɛayerɛ ɛmfa ho anaa hwɛ me ne wɔka mpaebɔ mu yayɛ a yɛbɔ mpayɛ a ɛyɛ a yɛnya yɛtɔ mmerɛ bi a wobɔ mpayɛ na ɛ wonte hwee ebi wɔ koraa deɛ muyayɛ bia korɛ mma koraa ɛne bi so wɔ a deɛ mene woka ho asɛm yɛ deɛ muyayɛ ba ne muyayɛ a ɛba ne nyɛ dɛ ɛnyɛ ne ɛwo pɛ hwɛ mpayɛ deɛ ɛdɛ paa ne sɛ deɛ wɔabisa no no wayɛ ne saa awurade mepɛ ba ne wama aba ne bie ankyɛ wobisaeɛ ne wayɔ awurade mepɛ baabi atena na akaeɛ a ne wama baabi atena awurade mepɛ sɛ metu kan ne wamoatu kan ɛyɛ mpaebɔ mu yaya ɛɛdɛ paa ne mo sɛ nnipa bɛnkɔ ahokyerɛm ɛ ɔsufrɛ awurade na ahokyerɛ a wɔdam no ansɛs na ɛɛba ne so ɛnyɛ dɛ wopɛ nnipa baako a wabrɛ wɔ wiasea david ka ho bɛma david ɔka ho bɛ ade baako a pɛ sɛ wohyɛ ne nso nyinaa ne sɛ sɛ ansers a ɛba ne nyɛ da a ɛno nkyɛ sɛ wabrabɔ no ɛno ne awieyɛ ɛwɔ nam pɛ sɛ wode hyɛ ne nso na wonya agyidie no akɔ akomatɔyɛ m worebɔ ansers ne ba muyayɛ ne ba bɛt muyayɛ no nyɛ dɛ ne worebisa no ɛnyɛ no ne wɔ ɛɛba bɛ ɛno nkyerɛ sɛ wawieɛ ne hɔ ɛno nkyerɛ sɛ awurade wawu ɛno nkyerɛ sɛ awurade wɔnyɔ ɛno nam pɛ sɛ wɔte ase anɔpɛi sɛ wɔabiatwerɛ no a meekan kakraa sɛ ɔyenkan wɔ samua nwoma ɛdi nkan ne ti aduonu miyɛnsa nkyɛmu ɛnkono ɛɛkɔ no a wɔsi na dawid hunu sɛ saul rebɔ ne ho pɔbɔne no wɔka kyerɛɛ ɔsɔfo abiata sɛ fa asɔfotareɛ ne bra na dawid kaa sɛ awurade israel nyankopɔn wakoa ate no ampa ara sɛ saul repɛ aba keora na menti wabɛsɛe kuro no keora de me bɛhyɛ ne nsa anaa saul bɛsan aba sɛdeɛ wakoa tee no awurade israel nyankopɔn mekoto serɛ wo ka kyerɛ wakoa na awurade kaa sɛ ɔbɛsan aba na dawid kaa sɛ keorafoɔ bɛyi me ɛne me nnipa ahyɛ saul nsa na awurade se ɔbɛyi wo ama ɛna dawid ne mmerante a ɔbɛyɛ ahansia no sɔre firi keora na ɔkoɔ baabiara ɔbɛtumi akorɔ na ɔka kyerɛ saul sɛ dawid adwane afiri keora ɔgyaa n'akyiridie na dawid kɔtena ɛserɛ so bepɔ bi so atraeɛ ahodoɔ mu na ɔtenaa bepɔ bi so serɛserɛ so na saul hwɛɛ no da biara nanso awurade amfa no anhyɛ ne nsa a